0: muzika nei hu kona nga manda vha zwipfa muzika wa zwo rudzula zwa vhudinga manda
1: Bugaratenga Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM Amulima N1 Ilim Ntabarara Sukmekar Parapara FM 93.0 Variwana na ka app ya SABC Plus

0: zwila zwipida zwitanu zwa vhege ngezwi tshavho ndi u nava milenzhe vha ḓikanda nga zwifeshwa ndi yone mini ini.
1: Ni nikove wanga mini hapa mdini wanga? Eh?
2: Beli.
1: Nikove wanga mini hapa mdini wanga? Nichi toda noto hagara. Nichi kwa utani kwa sema nana wananga. Eh?
2: Beli, nena tendo kai. Na lungwe dubani nga dobi ya narifari kwa sema. Raba riko sema na ndi dobani kukai za tendo kai.
1: Sino ndi posho ya mini ya inena kwe ita hapa mdini wanga.
2: Jinda kwa amba na tendo kai inuiniso ngozi generera. Ne hapa noni atongo dhera tendo kai zwa pibu dindo dhera ini.
1: Ndisi generere hani nichiko jine na bani chukua ambazoni na wananga. Eh? Ndisi generere hani.
2: Belue, zvabudi budi dando mbuza. Inwini yako no fese sa chivenda zvabudi. Beli, inwini na mwana na karadzi anga. Zino arali novu ya naba na mwana na karadzi anga. Shamba zuri, chivenda chia dando uri, inwi. Arali uri karadzi anga nne, uche oya na lwe. Inu zvabudi budi nito fimu fumakazi wanga.
1: Ni chivenda,
2: ndiri beli, arali no ita mwana na karadzi anga. Ane utoba mwana wano mutipe.
1: Ezo zine na kwamba zone piripiri ndo zifa. Nezo titendi kazo.
2: Andi kwa urime.
1: Nne karazi ya nova songo mara.
2: Hako ni mara ndi zone pezi. Nina wana muti.
1: Nena karazi ya nroba roto chinyana piripiri. Arongo vya ravuwa romarana. Zwazino hapa unena kwamba no imahone. Ndi mudini wanga. Oula karazi ya nango jeni sana chanda na chitu na chiti. Kastuzo hapa mdini wanga.
2: Zino nechi noko ndisa hapa no ninga mandai. Ndi mapungo auri mwana wa karadzi angai hako na rudipao nganthani hanu beli na hoyo anenda kutudu dipo ruga hoyo anenda kuita butuzi nai tsembe tsembe
1: uri nende kuita butuzi ndi kukusori nende kuita butuzi mudini wanga
2: inwe nende zori ndi butuzi inu zori nena tsembe tsembe robi ya raba chitu chiti anizidibi inezo beli
1: anizidibi mapungo matuna ndi ayo
2: chino hivi niko na hanu ukanda hene makazi wa tendo kai nda kanda honi beli
1: irani ya niko uwela tendo kai niko uwela inimune
3: makazi kabati ndiri zvine zvakuitwa pano ndiri zviyanengisa ndiri vangato zvinengwa makazi
2: tendokai ivanoimanya
1: ndazoku ne konsema
2: tendokai ivanoimanya
1: ni konsema endeni nduri ini niko mvura panda hapa makadzi wanu tiri
2: hako nisema
4: ini divan matina makadzi vanga api
5: abotu kopanda zvidiva zvabodhudhuru makadzi ni mutubane basi kudotwa na wana zvidona zviri kupera gaya vamuntu
4: ndikomba ngori
5: basi kudotu
4: ivone une mishimo ine yashumwa ngavo ine itoda vahone apa mushumoni
5: ah kana dziya ngavo ndo tavanyoke gugura ngezvo sokotango sokogungura ngosokoto lambiru
4: chimwe
5: chipinga donodzika mane zvito zvone zvine zvodotondura zvone zvine
4: inwi ninga dzika mutasango da mushumoni ukutodo shimirwa nga nyimuntu waone
5: ai
4: oh
5: Ati na haranu pasongo da zomba zuru huna zungo zitu za ndeme nga manda zine badova kuzita po
4: Zino zuru
5: Zia tolo yunga zuru zuru
4: Ariko tolo
5: Ok
4: Zine zine bakuita zone zifanero ima Ngori ahuna mtu mtoto bashuma bo zula Resa dibi zuru kuiti ya mininga abu
5: Karadzi yanga Nde zone zine ndo kwa mba zono re Ile chane zi gunguro Lingwe dubande nui Nafara da zia wonga zume nesi demu shimoni
4: Ufi mtu udola sabi kwa lawe Zino na wane kabade hapa mshumoni bato shuma nga za unara Wari bado shukona
5: Zino basi ho mbuze ni hoi mamushimo upio Auna mushimo wei maa huna fuga nyaga makazi wapiri pira papitu
4: Yidivani Zino Zino mshumo songo ima Fezi auna mtu nukufane lushume la mungwe
5: Ndiambore arali ni huna zuna zuko ditu wanga makazi Nendaje na mabutu ni awa ndaba shume la zone Mushimo kwa panda
4: Ruri ni makazi no vale mati
5: No mani asima fungo ore mama kazi cho
4: Hapa mshumoni asikale kale ruko vovo na zitoi toi Rina chara toba hone Arutivera zvimone zvina zvitu mara ava la mufumakadzi vori udapa zvambo ditoma
5: Notume ima tume ndivona message wo jena
4: Oh ndo ipfe chilira Kumuredza wami Usezeni utavanya
5: Tumano mama
4: Ha
5: mukadzi
4: Kuti vori ini ndani tshipfesese tiro makadzi Ava la muti vafuna uranga hapano
5: Ha
4: Vato to ditapa sa washu
5: Eh ndi makadzi ava
4: Vari mi Uvaleni rupe
5: Ndi kuti dobara
4: Ah
5: Vari Wobva vasongonesa ngauri huna muledza wa chihadu.
4: Wa chihadu wami?
5: Vari tendokaye.
4: Tendokaye? Ati kwa hano ndi mwana wakara ziyavo. Pezi ola mtu ni dabadaba.
5: Tendokaye ndi muratu wanga.
4: Ah.
5: ndi khaladzi anu havala muthu ndi makhadzi ndi mubebi kharine ndi vhone vho sala vho ima vho imona ha kotsi yashu ndi vhone muthu vho no to lugisa tshiṅwe na tshiṅwe tsha hayani vhuthu hezwi zwithu zwi kho to pfala zwo rini makhadzi a vhaita uri vha ḓivhe mushumoni
4: mara hafha kha laideni a huna na muthu na muthihi a sa ḓivhi nga a thendo khaye a thi ano rola ṅwana wa khotsi yashu ndi ḓabaḓaba fhedzi a vha fanela u ima mushumo vha gidimela zwithu zwo
5: lamu a ri khou amba hezwo zwa vhuḓabaḓaba ri khou amba uri muthu tshiṅwe tshifhinga u ya fareledzea a bvele u ḓa mushumoni
4: sikitili u ḓo wana na zwe vha gidimela zwone angei a thendo khaye sa ḓivhalekana.

0: nakani
1: apa fhethu hu na transaction ina makhadzina i authorizer
0: zwi zwa lini zwezwo
1: nṋe ndi ḓo zwi ḓivha
0: te mathomo ndi to humbula zwavhuḓi apa fhethu ndi kho tea mini
1: hai ḓivhani ḓani nangoho uri ho itea mini ngauri nṋe ndo rali a huna na tshelede na nthihi nda i authorizer na muṅwe muthu.
0: Ndi khou zwi humbula mani, makhadzi vho mpfonela vha ri hu na transaction ine ya khou ṱoḓea authorize-iwa.
1: Okay,
0: nṋe ngauri ndo vha ndo sokou dzhayana sokou mangala ndo i pfhukisela ndi songo sedza.
1: Ḓivhani na zwi itela mini zwenezwo? He?
0: Mara a thiri ndi khou ḓi amba uri ndo zwi ita ndo sokou dzhaya hezwo zwithu na makhadzi vha khou ḓo zwo dzhaya hezwo zwithu.
1: A ri dzhayi u swika hanefho kha tshelede ḓivhani ya bisimusi futhi.
0: Mara ndi zwithu vho zwi itea thi.
1: A zwi itei kha tshelede ḓivhani. Ine tshiṅwe na tshiṅwe ni sokou tendelela. Ndi kho ḓi ni vhudza uri havhaḽa mutshi voni kokodza nga ningo ini mani.
0: Mara hezwo zwithu mara tomba ngoa ndi zwithu zwine zwi sokou ḓi to iteavho. Mara ini mara na nini ya mangadzo zwavhuḓivhuḓi. Ngauri he tshelede inoni ndi tshelede yo kha akhaunthu ya muna wanu. Ini zwine ni khou wara nga mina pa fhethu tie ya kha mwedzidzi
1: zwauri tshelede yo ya kha nnyi anga vha muthu wanga kana munna wanga a zwi dzhenelani fhethu na bisimusi na uri hezwi hu tshi itiwa zwithu ri fanela u vhudziwa musi tshelede sa thubva
0: ndi zwithu zwa sikoto iteyaho mani
1: ino ni na vhulondo na tshelede ḓivhani ni to sumbedza uri sikhoya zwa ni vhaisa hezwi zwithu ni

0: imi divani zvino nini saite mutangano wovidza makadzi uri chalede woto itisa hano
1: hai vutu man mara ine ndiko gidimera mini zvabudi budi havala muthu vasimbedze vana zvitu zvinji zvine vako zviita zvine vava busy nga manda nazvo man
0: hai divani narine zvine rako zviita ndimushumo ande wandame nga manda avaisi phanda na ushuma tongara una choitea wapa petu
1: mudzvamba mini chiraro
0: imi hela chalede vai authorizer avango zviita vavothe ndi vathu vaviri kem vane vava ini na makadzi vopiripiri zvino chalede iko teolipiwa
1: ofa ma dead body nne ndosokoto jenisiwa kha zvithu zvine ati zvidhivi zvori chalede iko bva gai chaita mini zviashuma mini kuti dhivi chiri ndosokoto jenisiwa
0: vezino tenda uvya na tenda zvemborani khazvo zvino zvine zvava honeti nne nai ndiri kufanira ima petu uti yapa petu
1: uima petu uti ngandirade
0: imi ri kufanira ima petu uti hi right ori chalede ila ilipiwe makadzi vako tiolipela chalede
1: inuma mara ndomumbudza zvabudibudi inwe iyi ndwa yano na makadzi zvabudi ido paranga mine zvabudibudi
0: auna ndwa tivotoithoma zvinovakofanira imela
1: ndi makadzi wano vala muthu mane dono valicha
0: makadzi votswa chalede ya bisimusi ani shono shono
1: chalede
0: ndotswa ende uri chalede uno usitambo rivori nyadza ndoringa uri neri vatuku khavo vatoita zvichingofuna hayi
1: hava la muthu vazvidiva zvona chalede iti yori iripiwe murau ini tomani ni valicha vapedze magonyongo avo ana vakuita ona chalede vadoliipa vala muthu
0: zvino zvine zvava honi divani rine ari kufanira ulindela uri vadoilipa lini ndiri nero nokufanira uvavudza uri chalede ri kuitoda lini ivielelenge akhaunti ya bisimusi
1: vutu mara ini arali isu zvithu ndanga sikoto zvilichara tomara vona zvori hudhi yeti yamini zvichiya pava zvoriitisa hani zvo zvisi khwine
0: divanisori
1: sikotokosiko jombana na makadzi wemu ningosiko jombana jombana vala muthu asikhala dzakotsiyano ndivonivosora va mubebi kariina vala muthu ni mubebi
0: divani mubebi wa wisa bisimusi
1: a va kha wisa bisimusi rikhombo ri va ri i ḓo vuya
0: ini dhanilichonga dhanana mani hai ndo nengisa ne divani

Mutengo petrolo kunya oengedzwa ha mitengo zvikubaba na vhutshilo vhukudhura na kutoda zwa khwine tinako ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ḓalifhaho.